0: 37 właśnie, patrzmy tutaj.
1: 3MKDABX 3187. Good morning, ABX 3187. I lost runway 187. Prepare to land runway 187.